0: Hola, ¿qué tal? Soy Rui desde México y estoy en Radio 4. Buenos días.
1: You're tuned to Mod Corner Radio. Still sharing the world with you on 98.1.
2: Poštovani slušaoci i članovi Srpskog radija, dobro veče. Ja sam Jelena Nikolić, group manager iz folklorna grupa Morava Brizvan. Slušajte srpski radio program na 4EB talasima 98.1 FM.